obeznani w przestrzeniach od ziemi do gwiazd. Gubimy się w przestrzeni od ziemi do głowy. Jest międzyplanetarnie, od żalu do łzy. W drodze z fałszu ku prawdzie przestajesz być młody. Śmieszą nas odrzutowce, ta szczelina ciszy między lotem a głosem, jako rekord świata. Były szybsze odloty. Ich spóźniony głos wyszarpuje nas ze snu dopiero po latach. Rozlega się wołanie: jesteśmy niewinni. Kto tu woła? Biegniemy, okna otwieramy. Głos urywa się nagle. Za oknami gwiazdy spadają, jak po salwie, tynk spada ze ściany.

hodują ogrody, a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych. Łatwo im pisać. Zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazów. Moja wyobraźnia to kawałek deski. Za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona mi odpowiada. Tak, tak, nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody. Ja mam kołatkę od niestrzeżonych ogrodów. Uderzam w deskę, a ona podpowiada suchy poemat moralisty.